0: yethu
1: kodwa
0: kodwa ngabantu
1: madoda
0: abezizwe
1: bayiqhele sihlale phansi mntakab